Akuti ayi ndithu tadziwana tatengana limodzi tachoka kutali lero talemera. Yana tumoyo kangu osintha nderi andzawo ose amene anali nawo asinthaso. Akuti nangati dzichezazoti chiyani?

Kwa nyimbo kabwino kwino kamwego kumuta utuzira na peziri watu kakuimbidwa na bonga Umotibuli sira nyimbo ninge mwea kuti Marquinha Ataka tenga Leonardo, brinca teira tenora